Wipawa Mr. Bau, ona mchichimiha nari, ona chichimiha amusi. Wana wito olelo na chichimiha nari na chapela ni kunenla na amusi.